Escúchanos desde la web en radiosalomon.si, kjer vrtimo samo najbolj urbane latino ritme, tako kot ta trenutek na 12. mestu lestvice Laura Feliz, Ryan Castro, Capo i Gangsta, La Villa. Capo Ryan.